nyatwa wanyamie gala ayi ya hanu wasa wasu wasu su su su mese anio nyamka wanyamie eh shandu watala bahaya wasu